hay hunde dum hodraka do sinno tawi wona gedal holi ngal henne ko yowel do kele fanna la yetti ma ja so mi hori do mi jo Khadija to gi yaya bonnani mbolo brad bonnani bolo